0: kajti poletje, pa kombinacija latina da potem en dodaten, eno dodatno razsežnost. Carol G. vid manu ciao, viajando per el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la